Ara katugushimire Janja. Ako abiri kose ubutumwa bwawe. Baba ngaho mu kibani wanyu ababijejwe. Aba ku mutumba ngaho hasi. Ako abiri kose bavyumvise. Onde andi tagira timu ara mutsendi eri mu rukana ati komine cibitoke ati ni barawe baduhamaze meza ati amabombo ati korera iraturembeje ati twinwera ati twinwera amazi ya Rusizi ati bajeje intwaro ni barabe bagikorere ko nimeona miyono mwezi na nyota I wonder if you are going to get a chance to amba ibuhoro hama iwacu ku bwanje kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa, kalewa

yanditse ibarabara kuri chene akimba ibuhoro muri gitega akumbure ngira nuko babivuga ariko nawe tugushimire cyane undi yanditse agira ati nitwa Babel Kienzi ati zone nyarusera je waho mperereye na mahoro nta cyitwa z'umutekano na marame ati mukomere kuri ndundi turabumva gatano kuri gatano